0: spieć. Chodzin postaje, stu słysza poprawom. Ksiarbstwu tyle praszenie je nas niedzielu zabierało. No ksiarbstwu słysza tunkiż może serbscy ryczeć. Je nimale pojca naszych słuchariów na nasze online napraszowanie odmówiła, ale je jeszcze wiele dalszych kryteriów, kotrzeż możecie se nimale chodzinem trajacym podcaście ARD Sounds naposkać. Mierczyn Wenke poreczał z doktor Kordulu Ratajczakowi a Julianom Nyczu, jako nuorycznika jest taj angażowanej w osobie na polu rewitalizacji serbskiej rycze.
1: Z mojego wida słysza serbstwu kujże, kiż ma tę motywację, ten zajm, a też tę wolę, co za serbstwo, co jest też szedztor ryka, angażować serbsce w ryczy a kulturę, albo w ryczy, albo kulturę, żywe być, a te serbskie herbstwo we Wóżice dalej nest, dalej wówić, znana też raz inak myslić, a to szo słysza za mnie k serbstwu.
0: Praj Julian Nyczar, jak ciężko se zdziela szulario ze serbskiej identitu czynia, o tym powieda z konkretnymi przykładami dyrektorka serbskiej wyższej szule Radworju Diana Wojciorjowa. Tu już upaczy se podcast za długą jezbu na Szmuratko z Czarnycz, albo popuczu na dziewo a za so roczo, aż tu już chce so raczo do temy zaczytać. Tu namaka niekotry wózki wysyłania, a ważne wyprajenia, a ktero też na naszej internetowej stronie, kajż też naszej damotnej app MDR Serbia, a cały podcast Chodzinski Nikak namakacze ARD Sounds. Wiele wesela przy poskaniu dżęca, albo też hajbiudnia przy chionych tydzieniach kajż też przeco.

znaju kraj. Po vizo, jozatunat nam zaspio po vašnju kola augusta kocara 7 po 6. A kak da bi konc tydzenja čeroša punžela, sče rejne so vočerstvili, za jednoho z nas zakske, by to vo sebe riahne konc tydzenja vun, abo wona, jemenujce viace hač 1 000 000 v loče euro jackpot dobyła, dokładnie 1,6 milionu euro, prasza so jenoż kelko po dawkach jeszcze wyższe wostanie. Wiatrce hać 100 milionu bichu jackpocze, ale sztutoż not a zdobudze haj. To trebaż smerć wujke zbożo za to, ale hej, jeden ze zakski jest na mniejsza mniejszu sumu skotowa dobył, jeli so dżęca po takim nichtu z waszo blisko w obswieta wo sebie wieseli. Znana by to wun albo wona? Stano susot, stano busowy szofer, albo przedawaka, dżęca rano pola pekaria, ja by to na kuźdy pat, kuźdym z nas pszał, a tyś przyspył wosom posze szczichie. A w osobie są nitko weselu, co możemy nową serbską produkciu, serbsko rozwosa hudną produkciu Zaracz Bożena Bjarszec. Nam zaspiła Sejdżu zaso tam na tekst Petra Dziswoka, wabdziewali su, albo skomponowali, staj spił Enja Boban, a Friedrich Steinke z Berlina, a wony spił. Słyszycie też nasze damotny app, albo możecie się tam teles czanycz, serbska hudźba, szudzie, a przeco Sejdżu zaso tam. Bożena Bjarszec, serbskim rozwosu, 9 po 6, tu staj Katka a Jakub.

Tam odstajny bytlenski przypowieszak, taki kempingowy przypowieszak. Kakie kwojnie dojszło, nie je jasne, nasta pak szkoda niecze 13 000 euro. W Dobroszecach, w Malneszanskiej gminie, je niedzielu po południu 15-letny mopedyst w Krzywicy kontrolu nad swojej zimzon zubił, a na naprzeciwny jezdn zajął, gdyż Bierunie 1-60-letna kolesowarka popuczył. W obaj padnu sztaj. Mopedyst so nie zrani, kolesowarka so lochce zrani. Młodosty nie miał jeszcze żadną jezdną dowolność, a też S1 aposta nie by zawieszczona. Nasta szkoda niedzie 500 euro. W Kamieńcu na Goethe są nieznaczni niedzielu wieczor VW-transporta pokradnili. Za jeździdłom w hodnocze niedzie 10 000 euro nitko ZUKU KFZ sledzi.

Ralf, Bumibor, Sikrotko, Dotsi, Bedel, Ginasse, Domje. Nur als Budget retter Pomhatsch, Problem fallowat sich Wutscheriu Wolojic, Wulki Praschak. Snanosche, Wottem Hijo Swischeli, sagt se Kultus zum Ministeri Sachske, da kmenowane Chasobe Konto, sa Wutscheriu, sawiest. Schnurtorika, Sommerjatschi, gischtseja Boskit Pschiusat, Schneipriderast, dwie hodzinie natijin, wiatze. Dziewacz, dle wu, czuwacz tak rec. Tutaj chodzi nie, so potom na czasowym koncie przylicza, nalicza możesz też rec, a po niektórych latach so chodzi nie, kiedyś ma wuczer na tydzień, potom dalej wu, czuwacz automatycznie zniża, dokąd je wone czasowe konto dere penene. Widzisz, po takim niszto nie tylko troszku wiace, a bożiszo troszku minie. Wurczuwacz. Szczemniczy wyk do tej idei. Kultusowe ministerii mo tunle model hijo lica ze spoczatkom nowego szulskiego lita zawiesz. Tam można so poszit, potom szitcy wuczerio wobdzielicz, a taki czasowy konto zawiesz. A czy to dobra idea? Jeno żdere, so nie debu ja przez to rozsudzić, ale w tym rozprawie czyszczo dzień pecha sztocy czyje.

0: Dziwy mier z nami są hubotkola 6 godzin cija posta, ale naże mier z nami też katastrofy są, może bez dwila rec. Wczera wieczor, po podniu na wieczor zorecu je co w jace swobnym dom, w nucku nim jeszcze sypną katka, ty masz aktualki, što je hać dotal znaty.
1: Cele prawie za 5 osobami są tam pytali, dwie są ich już namakali, a imaj są też derie, że przecież ona nie byś też zła w tym domie. Kiedyś policja z Dżili byś te wona je hostczy dołożyłoho bytlenia w tym domie, a nie byś te jako jest o dom sypnu jeszcze tam, respektive nie byś te proszczy jeszcze eingecheckt, pewien rekno. Nietko pytaja po takimi jeszcze za cijomi dalszymi osobami, kotryż nie są docpijomne, tak rekno policja, policajska rycznica Ania Leuschnorowa naszemu strzela, kiedy on zarano. Może być, że tuczy za czas sypnienia też w domie nie przybyła, chutapak oni tak skończnie nie wiedzą. Psy policje nie tylko w rozpadankach za tutymi cijomi pytają. A tutun dom, tunż jako jest osypnął, z to w okomiknie ukażeja, dokąd się tam fun wustupił. Tutun fun tunta na górze patysz przeco jeszcze dalej ustupi, ale haczy so w oprócz, dla funa sypnął to dotal przeco jeszcze doskończnie jasne. Nie. Prynny cel pak je netko tomu zadziwać, że pfun dalej wustupi. To pak je jara ciężko, dokąd leży miestno, gdzież pfun wustupi pod wulki romadu zasypanego domu. Pfun dalej wustupi, ale pomocnicy może runie dla toho też jenoż pomału dziwać, dokąd trzeba tu już jara kiecz bliwi być. Na domach podla rozpadanku są przyczynili też takie osobite senzory, które nie tylko mierzą, choć dawają dalsze z czasenia, choć tam nic nie to chyba. Ruczysz tutaj senzory, tak rec praja, że je alarm, a że tam są nie to czasy. Potem jest to nudom dzieła przetonu, a potem najpierw teraz doczekają. Droga tam, to jest wiezo zaszlachana, a ludzie z dżesacz w okolnych domów te buchu ewakuirowane.
0: Aj, po takim, tu już to jeszcze nie jest jasne, za nikak jedna po godzinę dała nowinarska konferencja z dalszymi nadrobnymi informacjami, a w obydlerio, doko wokoło są, kajż prajne, też zasłyszeli, bo też widzieli, jak jest o dom sytny, kolega Beno Szota, jest tam wczera jeszcze do Zoreca dojo, a Beno to się z jednym ryczał, kiedy się nidom na pomoc kwatał tam, jednym, kiedy śpię potrychene.
2: A ja sam poryczał z młodostnym, stanął około 20 lat starym, on bydli nikak 100 metrów, trochę przyjdź od tutaj domu, kiedy się zasypną. A on je ze swoimi starszymi pomagał tam dalszemu starszemu mużu, kiedy je był w takim poznańskim bydleniu w tutym rozpadanym domie. On sam je szło runę nakupować, ale pośim zdaczył to byście żona a dziecko staj było jeszcze w tutym bydleniu. To je jeho posledný stav a on je tam, kažprane, podľa tutých ruínem sedel a oni sú jemu pomali tam trošku čaja dali mestem, je on tiež zastarané, tam však sú tiež pomocnice, keď sa staré alebo potrechenež. To je môj aktuálny stav, druzy sú to tiež slyšeli s dalšími seričokmi z blízkosti dživaja, sú skýre tiež pytneli, nekotre jenož, že je so času, ale nie sú tak slyšeli tú nulku haru, aké sa dom sypnú. A som tiež dostal pokazané fóta, kak tam húpada krotko potom, že je so dom sypnú, vúľka, prochova, mroče, môžem prajč, a potom tiež auta, keď sú pokryté bolne s prochom a potom čo tiež napúču leží, ešte nepřevídne, to vúpada v opravde zdieľa katastrofálne.
0: Rozpravia Beno Šota a Katka Pöplec je nás zastarava s informáciami. V Zorecu je so včera na večer okolo 6 dom sypne, viacere osoby tam ešte pýtajú aktuálky domu Zoniče. Dženca dále, bijú našeho serbského programa.

Sidom hodzin wosom na czyje. No a to su si wuczerio bez dwila zasłużili wuczerio na wuminku tyś troszku hyno. Wot niedzielę jese horstka czwonu serbskiego szulskiego towarstwa na wiace dniusku wuprawu do austrijskie wuleczała, a to do Kitzbühela tam celotalu chcedzia na przykład z parnikom po Achemskim jezoru cydojecz skakaniszczo w Innsbrucku si wobladacz a ze cylarą doje železnicu Cillerbahntal rekata Cillerowa doa železnica potekim ke krimskim vodopadam puchovac aj to su zapšičak iš ja tak usto nesmišu šako nesm tak usto austrijski popuču to maja tušto přecobu vučario a tiš vumenkario čvonojo serbskeho šulskeho tovarstva nu a serbski rozvoz šele rade postrobe do austrijske apšie Wiele wesela przy puczowaniu, a przy wumienie w austrijskiej, przy wuprawie tam, gdzieś su se dojeli, a gdzieś maja nie tylko zawsze riany czas promadzie.

0: A naši připosłuchorio, sudzenca Jara Skejczni, wyskacz nam je dalszy zczyjował tu do budyskiego studiuja. Na zaski drodze kamiencu to runia droje fota sydaja, runy takajś minakałe. Po takim utrumy dżak przy naszym připosłuchariam kisu kietro Skejczni dżęca rano. Stu słysza poprawom serbstwu k serbstwu, tyle praszenie je nas niedzielu zabierało, no k serbstwu słysza tun, gdyż może serbscy ryczeć, to je niemale poeca naszych przyposłuchoriów na nasze online napraszowanie odmówiła. Ale je jeszcze wiele dalszych kryteriów, kotrzeż możecie se niemale hodzinu trajacym podcast czy ARD Sounds naposkać, stu słysza k serbstwu a stu nic. Mirčin Benk je poreczał tam jest drugim z dr. Kordulu Ratajczakuj a też Julianom Nyczu jako numorycznikaj staj angażowanaj w osobie na polu rewitalizacje serbskie rzeczy, kajż poweda Julian Nycza.
1: Z mojego wida słysza serbstwo kujże kiś ma ten motywację, ten zajm, a też ten wolu so za serbstwo, że też ty szedz to ryka angażować serbsce w ryczy a kulturę albo w ryczy albo kulturę żywy być a te serbskie herbstwo we wużyce dalej nest, dalej wówić znana też raz inak myslić a to szo słysza za mnie serbstwo.
0: Dobra, Julian Nycza, a jak ciężko se zdziela szulerio ze serbskiej identitu czynia. W tym powieda z konkretnymi przykładami też dyrektorka serbskiej wyższej szule Radworiu Diana Wojciorjowa. Tu już wupaczy se podcast na dołu jezbu na Szmurat Kostrzanecz ARD Sounds wopytacz, a se tam medla też popuczu na dziewo a za so domo.

Derje, die Schwebužice sind am Bona po 8, a to su dobre poješče za šitkih dživacich. Ludža Sakske su loni viace zaslužili hačišče leta do toho. Cilko ne jem zda vo 4,4% stupava, tak praj krajne statistiski zarjad, Bona 2024, ale je vizor vulkih rozdjelu, a tiž votvisne kak vulka je firma, hač je to zarjad, hač płacza po tarife, abo hace na koncu samostatne, abo nic. Przeresku, smy Sakske, cia posta 1500 euro na leto zasłużili, praja statystikario, w osobie zajmowe je, w przedewzaczach, gdzie się dziewonictwa osobu organizowane, su 6500 euro wiace na leto zasłużili, a osobu dziewaczerio firmo z wiace hać 1000 przystajenymi, su przeresku 10 000 euro wiace na leto zasłużili hać przeresk. Zajmowe liczby, kiż pak lidma tym pomhaja, gdyż dobia siedne kujżdy pieniężk dwójce wobroczyć, albo kiż dobia pod hospodarskiej sytuacji czerpeć, a su nażel dziwo zubili, tyż takich szak mamy. 7:08 je, a to je niszto rianyho z greckie Konstantinos Koufos Metro Antistwora.

Zavúžené jenzy na nošeho albuma skupiny Young Ahanka. A ja to so dorost budušinje veseli, dorost THW budušinje. Na grajnym wubiedžuvanju je moda skupina konstydženja prenie miestno Zakske se vudobyła. V rudnych horinach je cokonne jednače mústvo z Zakske a Duringske nastupiło. Sido modosnych dybiachu kuži mústve při tym šelake nadavki spelnič, češke vietski nosič, abo tež vosoby na čas tam a sem nosič a dalše nadavki kiž zdilatež w obornicy maja zmistrować, no a nasi budyscy su to lepiej zmistrowali, a zastupuja Zakską klietu w Mannheimie na zjazdkowym finalu w utrobnu. Gratulacju na tutaj miestne, no a THW, Wukowanska służba, aby też policja, szak je tu chwilu runę wzorecu zasadzena, gdzieś jest so dom sypny, o tym chcemy też jeszcze rano tu rozprawić. Kolega Bena Szota jest się minucy czera wieczor jeszcze tam dojął, a nam potem o tym rozprawia. No a co są zastonicy z naszej končiny nám rozpravili. Potom nedom Katka poveda tu serbským rozhlasu 8 po 8 je.

0: Zakre mir ses Wunschkom. Spiewa Pink du serbskim Rosbosu jednacz mänchino po was mich.
1: Polizia SG.
2: Jetzt ist wir eben dom, wir so Chera Navicho prawdopodobnie po eksplozji Pfuna w Zorielcu sypnu. Policja tam nietko dale za ciomi ludźmi pyta, dwieju suhi żonajszli. Pfun tun tam dale wustupi, tun wodstajcz niebie, dotal jeszcze możno dokysz je w odpowiedny nastroj, kotrosz może dole regulować, tyż zasypany. Ju namakacze czeszko, wużadanie przy tym je, zoso pfun mies rozpadankami naromadzi, a tak tak zwiecze pucharje, dusz tak cysz naromadzi. Namiestnie wieso wonio we wobora ze Zorielca, a tyż wiacere dobrowolnie wonio we wobory, kajż policajski rycznik unia zdzielesze. Na doma podľa rozpadanku sú pričinili tiež také vosebité senzory, ktoré šmieria možné zčasenia. A tu ešte netko k ďalším policajským aktuálkam. Napitoho kolesovária na trošku spodženom jezdi, lebo policia nedželu väčšo blúňu lepiva, 20-letný by si kolesu motor přitvaril, zato pak dobil svojho gročaného konika zavěstčič, kaž moped pod akým, štož neby činil. Nimo toho vůda test, co měješe modost, nenímale 1 promil alkohola krý. Nedželu noci su policistča ve Vojarecach 28-letného kontrolovali, kýž by se svojim e-skuterom popuču. Drogový test reagovaše pozitivně na amfetamine a na konop, za muž by je zbatuž zakončena. A v Družkecach, v gmenie Dobruša Huska, ste sa nedželu rano dvie v odpadkovi tonie palivoj, vomenia v obškodžichu tiež blízky carport a tam v odstajený bydlinský připoviešak, taký kempingový mobil. Kaký kvojne dojšvo, dotal nie je jasne nastapak, vecna škoda nedže cína 40 €.

0: Sit on pa napu was mich je. Na noc czy potem hijo słyszeli tyś pola na spółeszczach, czera na wieczor jest o wiacy swoibnym dom we zore cu sypnył. W obydlerio w okolnych domu słyszachu wulku haru a widzachu wonka wiele procha. Woniowa wobora, THW policja a dalsza pomoc. Je cały czas namiestnie, czera noc je tam jeszcze beno szota pobył, zoby z policajski rycznicu ryczał, beno kak je tam aktualny stał.
1: Tu domy zore cu kiedyś jest to tam sypny, to byś junu jacy słynny dom, każ prane jacy robili na tam byli, ale też prózniecki byli, nie? A to ja mienę, obyli też tu problem, kiedyś tam maja z boka policji, zo nie wiedzia, hacz su, tuczyki su tam cili przenocować, tu tych rumnoszczach, hacz su syławe, tu tych bydlenskich rumnoszczach byli, albo hacz su sa na mieście byli, niedzie nakupować, albo też nieco jeszcze, to je sobą najwyższy problem, wszych drugich su, szak tam mienę, obyli docpili. Od pięć osób oni su wiedzieli, że oni su dwiech najskiere miastem su docpili, to kacji osoby, hajkiś tam su pozdatne byli w tutym domie, te oni nie docpili. Rune je tak, zo su tam senzore przyczynili na te podlanske domy na lewo naprawo, kiedyś zwieścia co nieco chyba, a každuo oni niczo nie zwieścia, może tam pomocnicy rebać w tutych rozpadankach, gdyż pak potom, kaž prane tute senzore zwieścia, zo su tam započeje ščine chybać, potom do benedom šice pryč a potom do najprve raz šo zavieščić. Tak je aktualne stav. Pun tam všetko ište stupa von tej što nesu moli ište začinić tam a tež to im kašprajene hači cove pytanje za ľudžimi, dokož ne môže tam žiadne uľke mašine ničo zasadiť, jenož celé keď blive v osobe alebo psy, keď tam tež namiestne sú z ohojcu.
0: Beno v obedlerio dokoľ vokovo sú to tak prajene tež svyšeli a tež žila videli, kak je sa dom sypnul, ty sa s jednym tam rečal, keď je nedom na pomoc kvatal, no?
1: A ja som poročal s modostným, stanu okolo 20 let starom, on byli nekak 100 metrov prič od tutoho domu, keď je sa sypnul. A on je ze svojima staršima pomáhal tam dalšemu staršemu muže, kýž je byl v takým pozdinským bydleniu ve tutem rozpadanem dome. On sam je šourune nakupovač, ale pošim zdačo to byše žona a dječo staj bylo ještě ve tutem bydleniu. To je jeho posledný stav a on je tam, kaž prane, podľa tutých ruínem sedel a oni sú jemu pomali tam trošku čaja dali miestem. Je on tiež zastarané, tam však sú tiež pomocníci, kýž sa staré alebo potrechené. To je môj aktuálny stav. Druzi sú to tiež slyšeli s dalšími sa rečok z blízkosti dživaja. Sú skýre tiež pytneli, niekotre jenož zo je so času, ale nie sú tak slyšeli tú nulku haru, aké sa dom sypnú. A som tiež dostal pokazané fóta, kak tam upada krotko potom zo je so dom sypnú. Vulka, prochova, mroče, môžem prajíč. A potom tiež auta, kýž sú pokryté bône s prochom a potom šo tiež napúču leží, ešte nepřevídne, to vúpada v opravde zdieľa katastrofálne.
0: Zore, co je so. Čera na večer v okolo napošešťich dom sypnú viac svojbný dom a tiež jacere v osobe tam ešte pýtaja. Aktuálky tomu zoniče podľa nás dále programy. Beno Šota je nám o tým rozprávial.

0: Za ratorio je meja kotraž, je lica voprođe skere kvudna a vožna, jasna, lipša, hač přehorca a sucha meja. Kakda je to možno, Katka, s čim da to zvisuje?
1: Hej, příčina za to je poprom celé jednora. Rostliny sú, když rostu, jara lačne. Treba je potekim veľa vody. Tohodla praja búria tiež napríklad mieský dešť stará sa vo trebnú rosť. V serbském šístvu je šako tiež reka vožná meja má kválené mieno, abo jeli je meja kvôdna a mokra, belni so búri brožne a súd.
0: No vidíš, ale na druhý miestne ste tohle zaujšte, so treba rostliny vo sebe veľa čopvoty, aber eben jenož došť čopvoty, so by hodere rostli, abo?
1: No aj jenož svunca je súb optimálne, prevele suchote a svunca dá bude přespiešne vúsknič. Štož vo znamenia stres za rostliny a tohle potom pozdíše žnievo rožuje. Potekým rysy svunca nelúbi bojnú rost. A na przeciwnym smierze płaci to też za ewentualny zmiarsk za czas lodowych muzi. Szkody zmiarska wuskutkuje się so na młode rostliny, kajż bierne albo kukurycu.
0: A zima ją możesz po takim riec, gdyż się mniej husto deszczuje, a jeli są noce miłe albo lochce kłodne, je to najlepiej za wunośne żny, albo?
1: O, nie tak. A tole wieczor różne nasi pra-pra-predonicy, kotrz mudry przyspo wokół wiedra żana esoterika niesu, ale bazuja na lecdotki trajace wopki czpołania przyrody. Hiżo niedusze ratorio spoznachu zwisk mier z wiedrom a rostom rostlinu a wunoszkom żniu a si z toho swoje wiedruje rączka z czynichu.
0: A z drugimi słowami możesz też rec, na deszcz bohata meja lubi po takim pełne skwady za nazemu, deszcz w meji przyniesie za cywe lito klip a syno, reka. No a takich mudrych burskich prawidło je dosć a nadosć. Jeli u doma macze, namakacze, poladajcie raz do małej kniżki wiedrowych rączków albo do słonika przysłowu Jana Rade Serba Wielem.

som byl pierś albo sześć lat stary, a ja som w deszczu aż do Depska, w odrinu aż do Depska chodził, a toga dla to nie mam w tych najlepszych wspomnieniach, ale tola jota tura byla redna.

Sol naužica Perucio teke cały rit tematyckich kelasoarskich turo. Turak tymi gernistwo na przykład wiezio pesperomie iści aktywnych brunicowych jamów, a pesperomie rekultivirowanych krajinów. Zajmne nadejżeńskie drogowanie przez więcej jako 150 lat brunicowych stawiznów.

Gerkła kelasowarska-szczaszka uzgeniuje w błosiańskim regionie szykno koło około teje oblubowaneje kisałeje zeleniny. Lubniojska gerkła tura na przykład i olaszka kelasowarska tura jadna pciżaścia kilometro dujka kraina japłona ze snadnym rozdzielom usokości jano niekak 600 metrów. Za tu ceru nie trebaś raska dwie gezinie, z tym joto perfektny rozsud za kelasowanie mimo siścia a chwatka przez rynuczku błosiańsku krainu.

Ścieżka wierza Pöklera pokazuje znanstwa ugotowania krainy za czas Pöklera a Zinca. Tak jak Krystiana Pinekoła rada po Pöklerowych śladach kelasują.

Ja nie wiem, jak wiele we Łużycy tych jazor łagatu dają, ale wiele są już widział, wesemnie psi klesowaniu, gaż już na przykład wet błoto aż do Budyszyna przez całą dolną, a górną Łużycu te psiecy se psi janej wezie. To może być grobla, to może być rzeka, to może być gad, jazor, może być przyrodny albo kumszny jazor. Tych kumsznych dają wesemnie wiele, gaż na kartu gledasz, ty widzisz, jak psiery tają Łużyca. Tam nastawają te kumszne gaty, beżko, te diali redne byś. Raz, jeszcze nic psiecy tak tomu jo. Tak z większego tam nie możesz se kupać. Żaden przystup k wezie nie dają, albo ten jo niekaki nieredny, nieresny, albo samoczachodny.

Kela sołanie mimo łuku lesu gelo, a nie wieczeje puściny nimskieje, tak by megali krótko opisołaś luborasku kela sołarsku ścieżku. Ze zastajonej zeleznicowej cery jozinca nastała komfortabelnie utwariona kela sołarska ścieżka. 5,20 kilometrów dójka do całego asfaltirowana gelna kela sołarska ścieżka zwiezuje picnio, turno, psiłuk, Jamlice a Weichenstorf. Gregor Wieczorek przyrucyjo tuturu paktla drugiej zawiny.

Ja, taki jedny cel jednego kreasowania u naszej okolności jo Hesiebuska, bo mieszczańska gra. Ta jo w tej wielkiej luboraskiej goli niżi mia z prawozom, a ty jo wielkiej lubicu, to jo wiegin daleko, na granicy tego Hesiebuskiego a luboraskiego kniestwa. U nasze starsze ludzie ju znają tu geru. Młode nic tak rzadko, aż ta gra leży na terytorium tego wielkiego zwucowaniścia, że te rusojskie wyjaki są stacjonirowali, a długi czas nie jestem tam, że już myśl, a nie, tu drogu tam namykać, tylko nie jest leżko.

aby tam przyszli, muszę się jeść najlepiej z przewoza. Tam gadają tu starą frankfurtską drogę na Mocho, taka 15 kilometrów przez Golu Zio, a niżej tam ktoś może się pićko orientować, albo ma kartu, ten musi niżej na pół drodze se pen wytchylić w tej drogi na przały bok, a pen po takich toniach, a drożkach, a ścieżkach pen przyjdzie na tu hesie busku geru, ta jo niega za czas, ako te Rusy su tam jeszcze ścielali, jo wena była taka goła, naga, tam nie nic rosło, a nient jo po lietach jo tam narosła jedna Gelia, to jest takie wielkie riedne kulasowanie, ale napinać musisz się wetę po tych pieskowych drogach. Sledk może się wet tam przyjść przez to płonę tam w tej Luboraskiej goli do Ochoza.

0: Ten tyžinio tak daleko Serski ludowy ensemble prezentuje we Bortach swoją największą produkcję. Co gaby riedne Bortavice nie byli? To przeszenie stajo litosna Borsenska noc poistrzu. Jaden bogaty przedezy szar przyżo na wejsny zwiezień do myszyna, a groni aż co we Bortach wielicku fabryku twarzyś, tomu pak co moda wanka zadoraż. Ja nie co się wy, to mityjskie, a we to kradu aktualne czojenie przepaść, musisz się nie to upasować. My ulusujemy jeszcze raz dwie kurce za Błoszańską noc powieszczą, a to za prezentację tu sobie tu. Musisz się jano wety gronić na to przeszanie. Błoszańska noc wetmijo ga przecy przy Bismarckowym tormie, a kakie miestno to popszałem jo, który historyjski pomnik służy Żinca jako miestno za Błoszańską noc, aber hinderskronjone, jo stoi ten Bismarckowy torm gory, aber zwercha, to może schon nam pisać do redakcji przez e-mail, apotekę przez WhatsApp, a prijedne pszałe wety grono, do bydnio.
1: Wetkos, przeszenia, piszcie nam pet 0151 11 8 6 5 RBB, serski program.

0: Ja, mam przeszanie za was. Z czo zinca już mieli wasz smartphone w ruce, a z czo znaś używali Google Maps, OpenStreetMap, albo drugą digitalną kartu? Z digitalnymi kartami już dawno so orientirujemy przez świat, a coś na takiej karcie nie jo, albo nie namakajemy, to praktycznie nie eksistuje. Ale to ja taki już nie tak było, ako so karty jeszcze siściali. Na przykład, gdyż serskie mienia na serskich wiaskach, albo miestnach im nie są pisali w serskie ryce. Wed karto bużo wicze to grono przy serskim studijnym dniu we wesebnym, we okresnym Hamsche we Baszczu, a organizatorka Uta Henschelowa Wettschule za Dolnoserskou Rec a Kulturu, ta wie wici.
1: Kust taki studijny žen ma či žele dva přednoska přece za stavisne politiku abo ludovedu a jadn ritsen kurs. A víče v Baršu sú soboživažeje ved Serskiego instituta duce. Prétne přednosk jo s metom Novakom, ven jo písal nové knik ves titelom. To jo dvojky titel ved Skultetusa až do Wikipedia konstrukcia nímsko Serskiego terena v kartografiskych opisovaniach ved 16. až do Jan Advažovského stoliša. Wenn ihr kritim mir wiele, wiele auslegio, nove informatie, a wenn bujotowice pschetzta jisch, a ten drugi pschetnos, jadna votemie, serske elemente ritznie krajine, dolna wuzica, referiro wasch bujotei Simon Blum, a Ivan Blakely, we pschetnosku jo vo temu, serske elemente ritznie krajine, dolna wuzica, wenn i pschetza jius jaune opisovan ja, we miestach, a we gmeinach, dolne wuzice, takke pomi Linguistic Landscape, a referenta bužo tej pšetsta již nintejšný stav toho uslíženia.
0: Jo, a ten Češi žiel, ten přeuzie utahenčelova sama, to bužo epon mauve serský kurs, usmejone na to, jo, což ve zastojenstve abo ve amtach tak trebaš, ako so bužívaš ja vážne vokable, rýcne floskle. Jo, za nás to groni opetajeme dochas přiduce raz ve amče, ve bašču nikogo strúviš na serské, no. Zawiesz, że są takie szykne, drugie zajmowane, przepszosone, wicze, wet zegarzywiszych do dwieju wetpudnia, we okresnym amsze, we baszczu, a obzielinie, jo, dermotne.

0: Kölns nie ma zaośpał za serskie lud jowe ruce. Žinca zajča stej Franciska Brech, serska zagornita sakske a zagornita za serbu ve Bramorske Tobias Tynow, přepedawej ze zastupnikom zviskovego ministerstva Nučikovnego Hans Leo Dirks jednu kopiju podpisanego nowego finansnego dogrona na direktora zaośpy Jana Budaria. Z tym ma serska zaośpa planowańsku wistosć aż do leta 2030 Goni Buda. Na te nowe lidzpe jog widała moja kolegina Diana Šecová.
1: Wet togo leta dostanio zaośpa za serski lud letnie čochu vece ako živiš advažasča milionu euro. To jo okovo 5 milionu vece ako dotych mist. Povojcu płaši zvisk, zbytk želite se Sakska a Bramborska. Praktiski pak neo skok taki veliki, groni Buda. Stupajúce košte sletnych let, vesebne pla tarifu, jo zaošpa musava šukne z rezervu zapvašiš. Po ušenje zavestču jo ninto jano, až mežo šukne strukturo oprovaš a nemu se lúžam upovežeš. Tode teke tak vestaš. Přes po ušenje maju nint pufa, teke gaš personelne košte dali stupajú, groni Jan Buda.
0: Akle voni je bova diskusia, lec mežo zaošpase ešte doveliš, napríklad Dolnosersku kultúrnu akademiu abo recne motivatore, s takým nento peri raz vestosť. Žinca zmakajo se teke rada zaošpe za serský ľud a vet tamnech temo, božame pejedaš pan Víče v serském programie.

0: Dziństwa, co mi jeść, psie zgolił, a w tym prynnym syściu to Olberna. Olberna, ja obecnie byłem z domu, to był raz pierwszy gód, z Olberny, tam jest drugi świat, tam są góry, a niżej nie tak blisko gromadzie. A takie bomby, a ja strasznie rad to jeździm, a se to klitu po raz oglądają.
1: U nas w Smogojowie daje takie redne flacki, na przykład CZS, Sevilla, Malksa. No, a tam możesz takie redne cunowanie przewiazć. Tam namakajesz swój mir, a tam nie są żadne dowolaje, żadne cuze. Also, ktoś pyta swój mir, a wedychanie, ten może na kuszty pad, tam to namakasz.

Kasiebus, Dolna Łużyca a Błota są perfektne destynacje za spedobne kelasowanie. Ktoś se uperają na drogu, to go wecakują derie utwariona seś ścieżką za kelasowarią. Informacje na krzycniściach ukazują drogu, a są dobra pomoc za orientację. Tak mężoszka z pomocą kartu a informacyjskich toflu malcnie planowaś swoje indywidualne tury. Gronie tomu teke kelasowaś pe licbach.

0: ale teke nižne pši sprievi a nysy sú žiel teje drogoveje seši. Sprievianská kelasovarská šťažka a šťažka odra nysa viedu za väčšie párt pesperomie riecných nasypov a stej asfaltirovaný. Kazimír Wieczorek jo jużo ceściej uzgeniował dolną Łużycu Pekelasu.
1: Już we całego zahopinka są z moją naną cesto na turach był, cesto tylko z kojasą albo wandruwasz. Wiecie, że huwe regionie we Łużycy myśmy cesto w okolinie Deszny albo we Błotach kojasowali. Co tam wegin redne su riki albo czugi, żeśmy już se kupasz, każ jo szopo, a tylko każ nie o szopo, ja no jo wegin redne tam bysz. Ja, ho wužice da jo vegin vede golde, co jo vegin redne nento, kaž jo tak šopo, vede hrotka, da jo slezi dešna, mame taki flac, že ja a mej nan sme cesto juž jeli s krasom, to nejo tak znate, tam až se kupaš, priveže, tam jo tož mocne cuženje vede teke, a to cini vegin vede šposa, tam se kupaš. Široka, to nejo, ale jo vegin dvemoka. Na jednom boce riki jo jedno čawa pičkovici za luže, a na drugim boce jo vegin vede natury, tam nejo žen luž nic stvarjene, a tam je napšal du šokno vegin zaroščone.

ulicujo Karin Čukova z Dešna. Kelasoarske tury w Bramborskiej wiedu przez przeważnie płonu krainu. Wiele drogo wiesz o pesperomie niegajsznych zeleznicowych cereł albo recnych briogo. Region bitujo 3000 jazorów, 30 000 kilometrów rieku a szerokie płoniny lesu a gelo. Kraina jo generalnie płona. Niekotare ako Markojska Szwica bitują więcej wetmienia tu gerceczka tu krainu. Ta wieleraka geografia zmężnijo cery za szakorake kelasowarskie zamężności.

najsprotniejsza korakszy do żywienia na drogach a ścieżkach cynie tury wesebne. Cały ryt małych domów niskich śpół ulicują we stawiznach regiona. A lody na dwerach wabie raz opytać produkty direktnie dla producenta na miestnie.

Ja, kella su jom rad. Ja som już był w Szakorakach, Sach a miestach Lužice. Se wie popšom Janu Dolnej Lužice. W Gornej Lužice som dretek już drogoval, ale nic tak ako w Dolnej Lužice. Moja najdlejša tura je byla w jednym dniu aż do Borko a zase Sledk. Aż do ninto, to som cynil przed dwiema letoma znasz. Sprewe, also myśmy najpierw od Drenowa gorje na Majberg kolasowali, pen wo tamsem aż k sprewenskemu nasypuju, wo tamsem pen aż do Borko, a pen smimt tam byli wejse. Ja, ta ja jadna redna przyroda tam, se wietek jadna redna Rika, a ja we Borkoach smimy zonowali, ja. Ja, te czaszki su tam dobre, dajo tam jadno malcnejszy, tajo na przodu czaszka, tam su tek hoa tam raz kopsioe, albo druge takie wiecki, pen se da jeszcze jeden drugi pusz, tam muse jan ale pszały na droze jeździsz, a tam przyjrzajem tek raz jeden auto mimo.

W lješerskim czasu, gdyż wielgin szoplojo, a ja kupasz tu, pensy wie teke z kolasom aż do Masnikojskiego jazera jedu. Ale gdy sutam czasy nuci, ja je tak nie lubujam, gdyż je en dlumako dość do jazera nuczo, ja pen im tek dlumaki dość. A możesz tam teke plisz. Drogowal som teke w Lužice, a tam je byla moja prednatura, ak som byl pierś albo 6 lat stary, a ja som w deszczu aż do Depska, w odrynu aż do Depska chodził, a tego dla to nie mam w tych najlepszych wspomnieniach, ale tola je ta tura byla redna.

Dolna Łużyca, Perucio, teke cały ryt tematyckich, kelasoarskich turów. Turak timi garnistwo na przykład wiezio pesperomie iści aktywnych brunicowych jamów, a pesperomie rekultivirowanych krajinów. Zajmne nadejżeńskie drogowanie przez więcej jako 150 lat brunicowych stawiznów.

Ścieżka wierza Pöklera pokazuje znanstwa ugetowania krainy za czas Pöklera a Zinca. Takie Krystiana Pinekoła rada pe Pöklerowych śledach kelasują.

Ja nie wiem, jak wiele we Łużycy tych jazor łagatu dają, ale wiele są już o widział, wesemnie psi klesowaniu, gaż już na przykład wet błoto aż do Budyszyna przez całą dolną, a górną Łużycu ty psiecy se psi janej wezie. To może być grobla, to może być rzeka, to może być gad, jazor, może być przyrodny albo kumszny jazor. Tych kumsznych dają wesemnie wiele, gaż na kartu gledasz, ty widzisz, jak psiery tają Łużyca. Tam nastawają te kumszne gaty, beżko, te diali redne byś. Raz, jeszcze nic psiecy tak tu mówią. Tak z większego tam nie masz już se kupać. Żaden przystup k wezie nie dają, albo ten jo niekaki nieredny, nieresny, albo samoczachotny.

tam Westernium, a poprzałem budyżyn musynalny jeszcze jeden dzień cakaś. Przy budyżynie ten budyski spiaty jazor jest takie riedne, takie by się tam przyjaźnie było obswieżyć, ale bezko. Przecież jak tam przyjdą, tam są te zielone algi, to riedne ugleda, ale bezko kupać nie są się tam zwierzył. Może byś aż jeden raz.

Kela sołanie mimo łuku lesu gelo, a niewieczeje puściny nimskieje, tak by megali krótko opisołaś luborasku kela sołarsku ścieżku. Ze zastajoneje zeleznicoweje cery jozinca nastała komfortabelnie utwariona kela sołarska ścieżka. 5 a 20 kilometrów dujka do całego asfaltirowana gelna kela sołarska ścieżka zwiezuje picnio, turnu, psiłuk, Jamlice a Wachenstow. Gregor Wieczorek przyrucyjo tuturu pak dla drugiej zawiny.

Taki jedny cel jednego klasowania u naszej okolności jo Hesiebuska, bo mieszczańska góra. Ta jo w tej wielkiej luboraskiej goli niżim ja z prawozom, a ty jo wielkiej lubicu, to jo wiegin daleko, na granicy tego Hesiebuskiego a luboraskiego kniestwa. Nasze starsze ludzie ju znają tu góru. Młode nic tak rzadko, aż ta góra leży na terytorium tego wielkiego zucowaniścia, że te rusojskie wyjaki są stacjonirowali, a długi czas nie jestem mogał tam już myśl, a nie, tu drogu tam namykać, tylko nie jest ciężko.

Aby tam przyszli, muszę się jeść najlepiej z przewoza. Tam gadają tu starą frankfurtską drogę na Mocho. Taka 15 kilometrów przez Golu Zio. A niżej tam ktoś może się pić orientować, albo makar tu ten musi niżej na pół drodze se pen wytchylić w tej drogi na przały bok. A pen po takich toniach, a drożkach, a ścieżkach pen przyjdzie na tu Hesiebusku Geru. Ta jo niega za czas, ako te Rusy su tam jeszcze ścielali, jo wena była taka goła, naga, tam nie nic rosło, a nięt jo po lietach jo tam narosła jedna gelia, to jo takie wiegin riedne kulasuanie, ale napinać musisz se weto po tych pieskowych drogach. Sledk myżo się wet tam psiś przez to płonę tam w tej Luboraskiej goli do Ochoza.

Ja, z tym krzajżem typomu na końcu wird Gregora Wieczoreka za jedno kolo słowa z kulturu do Luborowskiej Gely skończnio se naszo uściewanie Sebastian Elikowski-Winkler ze steju gromadu do porucenia za takie ture, a te rozkonienskie partnerje su byli Joanna Piesta, Schulze-Kolz Fritzo, Birgit Naglova, Rizolz Walter, Paweł Końcak, Krystiana Pienikowa, Kazimir Wieczorek, Karin Czukowa, Kito Kozel, Marcin Szczepański, a Gregor Wieczorek. A to jest Kupa Zuko, Kupka Selipska, Marian Kwiecolc śpiewał.

0: Ten tyžiňo tak daleko Serski ludowy ensemble prezentuje we Bortach swoją najwyższą produkcję. So, gabe riedne Bortavice nie byli. To przeszanie stajo letos na Błaszańska noc poistczu. Jaden bogate przedeze szarp szizio na wejsny zwiezień do myszena, a groni aż co we Bortach wielicku fabryku twarisz, tomu pak co moda wanka zadorasz. Ja nie co się wy, to mityskie, a weto kradu aktualne czojenie przepastrz, musisz się nento upasować. My ulusujemy jeszcze raz dwie kurce za Błaszańską noc powieszczą, a to za prezentację tu sobytu. Musisz się jano wety gronić na to przeszanie. Błaszańska noc wetmijoga wszyscy przy Bismarckowym tormie, a kakie miestno to popszałem jo, który historyjski pomnik służy Żinca jako miestno za Błaszańską noc, aber hinderskronjone, jo stoi ten Bismarckowy torm gory, aber zwercha, to może schon nam pisać do redakcji przez e-mail, apotekę przez WhatsApp, a prijedne pszałowete grono, do bydnio.
1: Wytkos? Przeszenia? Piszcie nam pod 0151 1 z 8 6 8 6

0: Ja, mam przeszanie za was. Z czo zinca już mieli wasz smartphone w ruce, a z czo znaś używali ja, Google Maps, OpenStreetMap, albo drugą digitalną kartu? Z digitalnymi kartami już dawno so orientirujemy przez świat, a coś na takiej karcie nie jo, albo nie namakajemy, to ja, praktycznie nie eksistuje. Ale to ja taki już nie tak było, ako su karty jeszcze siściali. Na przykład, gdyż serskie mienia na serskich wieskach, wiaskach albo miestnach im nie su pisali w serskie rycy. Wed karto buzio wicze to grono przy serskim studijnym dniu we wesebnym, we okresnym Amsze we Baszczu. A organizatorka Uta Henschelowa wedszule za dolną serską rycę kulturu ta wie wicej.
1: Kust taki studijny żyn ma trzy żyle, dwa przednoska przedce, za stawisne polityku albo ludowiedu, a jeden rycny kurs. A wicze w Baszu są sobożywaczeje wed Serskiego Instytuta Duce. Brytny przednosk jo z metom Nowakom, wen jo pisał nowy knik z titulom, to jo dwójki titul wed Skultetusa aż do Wikipedia konstrukcja niemsko-serskiego terena w kartografiskich opisowaniach wed 16. až do 21. stoleža. Wenn jo ketem je viele, viele uslegio, nove informacije, a wenn buža to vice pšetsta jiš, a ten drugi pšetnos, jadna vo tem je serske elemente ritsnije krajine, do na vužica, referirovaš buža te Simon Blum a Ivan Blakely, ve pšetnosku žo vo temu serske elemente ritsnije krajine do na vužica, wenn i pšetsta jiu z javne opisovanja v mjestach a v gmejnach do nje vužice, take pomijenje Minione Linguistic Landscape, mm-hmm. a referenta Bujo Tape Schetzdajisch Nintechnis Dau Togo Usliženja.
0: Ja, den Tschechi Jel, den Pschelsia Utahen Schelova Sama, to Bujo Epon Mauwesserski Kurs, Usmejone Nato, ja, coś we Zastojnstwie, aber we Amtach, tak trebasch, ako so Bujo Wasch ja, ważne Vokable, Rätsel, Floskle, ja, Sanas Togroni, opetajme doch as Pschiduceras we Amtsche, we Baschtu, Nikogostrovisch, Nasjatske, no? Zawieszcie su takie szykne, drugie zajmowane, przepszosone, wicze, wet zegarzewiszych do dwiju wetpudnia, we okresem amsze wybaszczu, a obzielinie jo dermotne.